Zuby mu wody, czerwiny z mes, czerwiny z mes. Nie znam ona de policji, zawsze w okabach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na koczki z